voraz. Rock Radio. Rockovej voraz s Danem. Rock Radio. Rockovej voraz s Danem. Seems every station. Rockovej voraz s Danem. Seems every station. Rockovej voraz s Danem. Seems every station. On the TV. S Danem.

Rock Rádio. Rockovej voraz. Rock Rádio. Rockovej voraz s Danem. Rock Rádio. Rockovej voraz s Danem. Rock Rádio. Rockovej voraz s Danem. Rokovej voraz s Danem. Voraz s Danem. Danem.

Voranem. Rock Radio. Rockovej voraz Stan. Rock Radio. Rockovej voraz Stanem. Rock Radio. Rockovej voraz Stanem. Rockovej voraz Stanem. Voraz Stanem. Nem.

Rokovej voraz s Danem. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. Radio. Rokovej voraz s Danem. Rokovej voraz s Danem. S Danem.

Rádio. Rokovej voraz. Rok Rádio. Rokovej voraz s Danem. Rok Rádio. Rokovej voraz s Danem. Rok Rádio. Rokovej voraz s Danem. Rok Rádio. Rokovej voraz s Danem. Rokovej voraz s Danem. Rokovej voraz s Danem. Voraz s Danem. Danem.

Rádio. Rokovej voraz s Danem. Rock Rádio. Rokovej voraz s Danem. Rock Rádio. Rokovej voraz s Danem. Rokovej voraz s Danem. Rokovej voraz s Danem. Voraz s Danem.

Rock Rádio. Rockovej voraz. Rock Rádio. Rockovej voraz. Rock Rádio. Rockovej voraz s Danem. Rock Rádio. Rockovej voraz s Danem. Rock Rádio. Rockovej voraz s Danem.

Rokovej voraz. Rock Radio. Rokovej voraz stanem. Rock Radio. Rokovej voraz stanem. Rock Radio. Rokovej voraz stanem. Rokovej voraz stanem. Rokovej voraz stanem. Voraz stanem.

trocha chuze, a nadal sobie kisluniczko, trocha chuze, trocha mazleń, a trocha pozo kisluniczko, trocha chuze, trocha mazleń, a trocha pozowanko, trocha chuze, trocha mazleń, a trocha pozowani na foseń. Za chuze, trocha mazleń, a trocha pozowani na foseń. Za granul, trocha mazleń, a trocha pozowani na foseń. Mazleń, a trocha pozowani na foseń. Za granule, idu na wicha. Pozowani na foseń. Za granule, idu na wichasku. Rada, proste ja foseń. Za granule, idu na wichasku. Rada, proste ja. Za granule, idu na wichasku. Rada.

Slušnej rok od rána. Slušnej rok od rána. Slušnej rok od rána do večera. V dabu. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM. Nebo

Dneska se už jim hrát. Dneska se dát. Dneska se už línej znova. Dneska se už línej znova. Dneska se už línej znova vstát. Dneska se už

Rock Radio. Rock Radio. Slušnej rok. Rock Radio. Slušnej rok s kazeťákom. Rock Radio. Slušnej rok s kazeťákom. Rock Radio. Slušnej rok s kazeťákom. Rock Radio. Slušnej rok s kazeťákom a VHSek. Slušnej rok s kazeťákom a VHSek. Slušnej rok s kazeťákom a VHSek. Slušnej rok s kazeťákom a VHSek. S kazeťákom a VHSek. A VHSek. Sick.